ciepłe traci śpiewą. Uło na łałinę drzew i skiełą, mamy już być upeł. Uż i tak, bez sobą.